0: kochani nasi sympatycy i wszyscy, którym nasza twórczość po prostu się podoba. To już nasza 10. płyta autorska, która wchodzi na rynek muzyczny.
1: Za te wszystkie lata, za to, że dajecie nam tyle radości na koncertowych spotkaniach z wami, za to, że możemy się dzielić radością i zwykłym dobrym spotkaniem człowieka z człowiekiem, z serca dziękujemy.
0: Z serc przepełnionych radością dziękujemy dziś Bogu i ludziom za każdy kolejny dzień życia, wam za każdy prezent, jakim jest uśmiech i radość wypływająca z serca człowieka.
1: Dziękujemy tym, dzięki którym możemy realizować swoje marzenia.
0: Spółce Eskaz Zabrza na czele z panem Krzysztofem Szwedem za tyle lat wzajemnej lojalności, poszanowania i zaufania.
1: Adamowi Tas za mistrzowską współpracę aranżacyjną.
0: Stefanowi Rylko za roztropną, cierpliwą i wyważoną współpracę studyjną.
1: Ta 10. jubileuszowa płyta daje nam tyle radości, że nie chcemy pominąć nikogo. Dlatego dziękujemy wszystkim za wszystko.
0: Pozdrawiamy i życzymy wam, aby utwory zawarte na tej i poprzednich naszych płytach dostarczały wam wiele radości.
1: Pocieszały w smutku i dawały dużo nadziei, że po każdej burzy wschodzi słońce.
0: A życie po prostu jest piękne. Z serca pozdrawiamy Dominika i Janusz Żyłka.

0: odebrać telefonu, zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.

już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Dobry wieczór w ten środowy wieczór. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy obecnych na mojej audycji. Witam i zapraszam na audycję śpiewki z naszego placu do godziny 20, a od godziny 20, jak w każdą środę, szlagiery niemieckie i co nieco o piosenkach, o wykonawcach. A dziś jest trochę tego się nazbierało, bo dostaliśmy nowe płyty i z tych nowych płyt powybierałam część, po dwie piosenki, ale to jeszcze nie dałam rady, żeby z wszystkich płyt, jakie mamy, powybierać. A więc może być ciekawie co do niektórych, którzy do tych, co lubią niemieckie szlagiery. A na śpiewki z naszego placu myślę, że z tymi śpiewkami każdy będzie wiedział, co ma z tym zrobić. Każdy zrozumie, co jest śpiewane, co jest grane. Jako, że dziś mamy Dzień Chłopaka, to też mam pora takich piosenek, które chcę zadedykować wszystkim naszym męskim słuchaczom, a więc chłopakom, chłopcom, tym starszym, tym młodszym, tym najmłodszym. Also, zapraszam do wspólnej zabawy. Konsola pozdrowień jest też do waszej dyspozycji. W razie czego, jakby ktoś miał jakoś ochota coś napisać, to bardzo gorąco zapraszam. Ja witam nasze koleżanki, kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam wszystkie portale zaprzyjaźnione z Radiem Larmo. I zapraszam do wysłuchania piosenek. Andrzej Koziński, Tańcz ze mną moje życie, a potem Andrę i Nocne życie. To są piosenki, które dedykuję wszystkim obecnym na tej audycji. Fajnego wieczoru życzę.

Ja, kochani, to teraz kartka z kalendarza mam, na której to pisze, że jest środa 30 września, czyli ostatni dzień września roku 2026. Imieniny obchodzą Zofia, Franciszek, Grzegorz i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, rocznicach, ja o rocznicach coś wiem, ale to za chwilkę. Ale o urodzinach nie wiem, nie. Nikt się nie zgłosił, nikt nie dał znać, że ktoś, Kaś tam ma jakieś święto do fajrowania. A więc wszystkim tym, co dziś mają powód do świętowania, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych, obfitości, no i wszystkiego najlepszego. 100 lat do tego, a życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna, zaś wyśpiewa Arkadia Band, życzenia dla Ciebie. Ja te życzenia też będą do wszystkich chłopoków, chłopców, Karlusów, bo dziś swoje święto mają. I dla nich dedykacja muzyczna wyśpiewa... Kto? Wyśpiewają bajery, chłopcy sexy. A więc piosenki przygotowane, wstawione, to już teraz możemy posłuchać.

No a teraz wybieram się do Rybnika, albo zabieram ze sobą. Ja, bo tam w Rybniku tam jest taka poraka, ja, która dzisiaj obchodzi swoją kolejną rocznicę ślubu. A jest to nasza Ewa Figlarka i jej mąż Marek. I tym dwóm gołąbkom życzę wszystkiego. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, jeszcze długich i szczęśliwych lat małżeńskich. No i ja, aby się wszystko im w życiu dobrze i szczęśliwie układało. Dla Ewy i dla Marka, Adi, mały kościółek dla zakochanych, Leszek i Kornelia Filec, kolejno rocznica. Te piosenki już są przygotowane, a ja powiem 100 lat wszystkiego, co najlepsze dla Ewy i dla Marka.

No i to były życzenia do naszej Ewy Figlarki i jej męża Marka. A teraz na konsoli pozdrowień witam właśnie nasza Ewa Figlarka. Witaj Ewo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Marka. Fajnego wieczoru, romantycznego wieczoru Wam życzę. Takiego ekstra romantycznego. Ewa pisze, witaj Gabi za starami radia. Pozdrowienia przesyłam dla Ciebie i Darka, całego teamu radia oraz naszych słuchaczy. Życzę wszystkim radosnego wieczoru i dobrego humoru. I proszę Gabi, złóż najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich chłopaków, bo to dziś ich święto. Poproszę o piosenkę dla nich. Drugą piosenkę poproszę dla wszystkich słuchaczy i całej ekipy radia. A trzecią piosenkę poproszę dla Ciebie. No dobrze, Figlarka się rozpisała, a teraz będzie grzecznie słuchać audycji. Do zaś Gabi, pa pa! Ewa, ja Tobie pięknie dziękuję. Pozdrawiam oczywiście wszystkich naszych kochanych, szanownych słuchaczy, cała ekipa naszego radia. No i za pozdrowienia do mnie, do Darka dziękujemy. Co do piosenek, do tych naszych kochanych chłopaków, którym życzymy zdrowia, no i żeby byli, żeby słuchali swoje żony, swoje partnerki, żeby byli, po prostu żeby byli. Piosenka kaszubska influencerka i ach te chłopy, a potem prosiłaś o piosenkę dla naszych kochanych słuchaczy. No to miłość przychodzi tylko raz i ta piosenka dla wszystkich. Ewa, dla Ciebie też i dla mnie i dla słuchaczy, do nas wszystkich. A piosenki już są przygotowane, a więc możemy też posłuchać. Kaszubska influencerka, ach, te chłopy.

No i kogo ja widzę, kogo ja goszczę na mojej konsoli pozdrowień. Witam, witam Aneta, ciebie, witam Tomasza bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że słuchacie i żeście napisali. Pozdrowienia przesyłam do Ernesta, do ciebie Aneta, do Tomka. No i wszystkiego dobrego wam życzę. A napisali, witamy serdecznie, bardzo miło was posłuchać, choć czasu ciągle mało, ale czasami warto się zatrzymać i powiedzieć stop i odpocząć. I właśnie ta chwila nastała. Słuchamy was i odpoczywamy. Pozdrawiamy słuchaczy i was, Gabi, serdecznie z Darkiem. I ową pięknie dziękuję w imieniu Darka, jak też w imieniu własnym za pozdrowienia dla nas, do słuchaczy, do ekipy naszego radia. Dzięki. No i zapraszam na kolejne audycje. Zapraszam na zaś. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Odpoczywajcie, jak ino macie ta możliwość do tego. Piosenki dwie przygotowane mu Piotr Olszewski, Zbyszek Lemański, Graj muzyczko i Kola i Jula, Życie to dar. Ja, życie to naprawdę dar i nie wolno tego daru zmarnować. A potem jeszcze dołącza, jako że mamy Dzień Chłopaka, no to kapela, nie, daj to głośniej i chłopcy, i jaskiniowcy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tych piosenek. I jeszcze raz dzięki.

i w tej części audycji ostatni wpis, jaki tu mam na konsoli pozdrowień, jest od Georga i od Teresy z Köln, których bardzo serdecznie witam. Fajnego, miłego wieczoru życzę. No a Georg i Teresa z Köln napisali: witam cię, Gabi Chorzowianko. Dobry wieczór. Na antenie Radia Larmo przesyłamy szczególne życzenia wszelkiej pomyślności do Ewy Figlarki i jej męża Marka. Niech ta 31. rocznica ślubu w ich pamięci pozostanie. Niech dalej będą szczęśliwi, niech się cieszą wnukami, wnuczką i wnukami. Życzymy romantycznego wieczoru. Zagraj proszę dla nich jakąś piosenkę twojego wyboru. Tereska i Georg z Köln. I serduszka dołączone dwa są. A więc Teresko, Georg z Köln, ja wam w imieniu naszej Ewy Figlarki i jej męża Marka serdecznie dziękuję za wpis, za życzenia, za dedykacje muzyczne. Ja fajnego wieczoru dali wam też życzę i dobrego odbioru. No i zapraszam na drugą część mojej dzisiejszej środowej audycji, na audycja szlagierów niemieckich. No i ja, Ewa, pięknie dziękuję, pozdrawiam, a jo piosenki Georg, Teresa wybrała od Janusza i Dominiki Żyłka w rocznicę ślubu i Bogdan Traliszewski Czerwone róże. I to są piosenki z dedykacją dla Ewy i dla Marka. No i oczywiście dla was wszystkich też. A potem

No to jeszcze raz dobry wieczór, guten Abend. Witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych słuchaczy na audycji szlagierów niemieckich. Witam i zapraszam do wspólnej zabawy. Moja konsola pozdrowień jest nadal otwarta. Witam też wszystkich tych, co nie rozumią tej śląskiej gotki, a więc ein schönen guten Abend, sag ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Es gibt viel Neues. Ja, neue Lieder. Und ein bisschen Info auch dazu. Ja, Avins, ich wünsche euch viel Spaß. Einen schönen Abend, eure Gabi. Avins, przywitaj, żech się przywitała, zaprosić, żech zaprosiła, to teraz możemy zaczynać. A zaczynam od Alessi. Jej płyta, która ukazała się 21 sierpnia tego roku, nosi tytuł Spielerin, graczka. Ja i Alessa pozostaje przy melodyjnym, nowoczesnym szlagierze. Ale płyta ma dość szerokie brzmienie, od klasycznego pop-szlagieru po bardziej przebojowe, radiowe produkcje. Warto przypomnieć słuchaczom, że Austriaczka jest obecna na scenie od drugiej połowy lat 2000. A jednymi z jej najpopularniejszych, starszych nagrań są Warum hab ich's dir nicht einfach gesagt? Mein Herz oraz duet Tenevai z Bernardem Brinkiem. My posłuchamy piosenki z płyty 20 tysięcy maili, bardzo dobry radiowy wybór Firewall i mocniejszy i nowocześniejszy. Dodatkowo Warum hab ich's nicht einfach gesagt. Ja, te dwie piosenki już są przygotowane i słuchamy.

konsoli pozdrowień witam bardzo, bardzo serdecznie nasza wierno też słuchaczka Marysia z Zawadzkiego. Dobry wieczór, Maryś, witam. Witam Ciebie, witam też Twojego męża Mietka. Życzę Wam spokojnego, fajnego wieczoru. No i fajnego słuchania też. Maryś napisała: Gabi, milutko Cię witam w ten dzisiejszy wieczorek. Cieszę się na to nasze wspólne spotkanie z niemieckimi śpiewkami. Josia też ciesza, Maryś, na to spotkanie z Tobą i cieszy mnie to, żeś jest. Za wpis, za pozdrowienia Tobie pięknie dziękuję, a posłuchamy za chwileczkę dwóch piosenek. Die Geschwister Niederbacher, das Beste aus 20 Jahren. Najlepsze z 20 lat. To bardziej jubileuszowe podsumowanie 20 lat niż klasyczna płyta z premierowym repertuarem. Album ukazał się 14 sierpnia tego roku i zawiera 20 utworów mocno związanych z południowym Tyrolem, górami, rodziną i heimatmuzyką. To muzyka bardzo, bardzo tradycyjna i ciepła, dobra do spokojniejszej części audycji. No, czy tak spokojnie będzie, to nie wiem, ale te piosenki są takie spokojniejsze, bo to będzie z płyty Das Prettaue Lied, Ein Lied für Mama, piosenka dla mamy. A druga piosenka, Die alte Madonna, jeden z najbardziej, bo tej piosenki, ta piosenka zastąpia inną, manchmal schweigen die Berge, czasami milczą góry, albo góry milczą. Bo tej piosenki, która tu jest podano, niestety nie znalazła w naszych zbiorach, a więc posłuchamy czegoś innego. Aber ein Lied für Mama, piosenka dla mamy. Ta piosenka jest przygotowana, no i dedykuję ją do wpisu od Marysi z Zawadzkiego, który jeszcze raz dziękuję, fajnego wieczoru dalej życzę.

0: No i kolejno grupa, kolejno płyta Die Grubertale by uns da Hum. Premiera tej płyty odbyła się 18 września tego roku, a tym razem Grubertale mocniej wracają do tyrolskich korzeni. Heimat, góry, Landle, zabawa i lokalna duma. Na płycie jest 13 utworów, a tytuły takie jak I Love Tirol, Ich atme gern Tiroler Luft czy Bayerisch in der Heimat dobrze pokazują charakter całości. Z płyty bei uns daheim posłuchamy Hier komm ich, hier will ich sein. Stąd pochodzę, tu chcę być. Die Grubertale. A druga piosenka Dem Land Tirol die Treue. Ale. Ta piosenka zastąpia piosenką Liebste Marie. I już są piosenki przygotowane, a więc serdecznie też zapraszam do wysłuchania tych piosenek. Die Grubertale. Dwie piosenki już teraz.
1: Rytm w sieci.

No i pora na coś skoczniejszego. MD Romero's Fox Edition. To ciekawy przypadek. Premiera 7 sierpnia 2026 roku, ale ideą albumu było ubranie znanych nagrań Romero's w nowe, zdecydowanie bardziej taneczne aranżacje Disco Fox. A zespół sam wskazywał szczególnie na Lebenslänglich Du, dożywotnie Ty, nagrane w bardzo szybkim, parkietowym tempie. Tuż przed albumem pojawiła się również letnia piosenka Es ist Sommer, to jest lato. Ja z tej płyty Lebenslänglich Du, Es ist Sommer i druga piosenka pod tytułem Du, czyli Ty. Za chwileczkę te dwie piosenki usłyszymy, ale z Romeros się jeszcze nie żegnamy, bo za chwilkę z kolejnej ich płyty, która została wydana, kolejne dwie piosenki przygotowane są. Ale teraz już Es ist Sommer i Du.

Ja, kochani, najpierw my posłuchali Di Romero z Na parkiecie, a teraz posłuchamy coś romantycznego od nich. Zaledwie 2 tygodnie po Fox Edition 21 sierpnia tego roku Romeros pokazali zupełnie inne oblicze. Für immer, czyli na zawsze. Jest płytą baladową, więcej orkiestry, saksofonu, spokojnych aranżacji i romantycznych tekstów. Szczególnie interesujący jest tytuł Du, zawierający mówione wyznanie miłosne. Z kolei finałowy Una canzone d'amore prowadzi stylistycznie w stronę Włoch. Ja, Annalena i Lebenslänglich du, czyli dożywotnie ty. Annalena, no Annalena. Przygotowane, wstawione już teraz, mogę mi ich posłuchać. Serdecznie zapraszam. Di Romeros.

Ja, i to była, to byli die Romeros. A teraz die Schlagerpiloten Laguna Blue, Sterne überm Paradies. Jedna z ciekawszych pozycji na twojej, na tej liście. Album ukazał się 7 sierpnia tego roku. Zawiera 14 nowych utworów plus hit mix i kontynuuje charakterystyczną dla Schlagerpiloten muzyczną podróż po wakacyjnych miejscach. Jest Hiszpania, Napoli, Koh Samui i Limoncello. Słońce, morze i romantyczne wspomnienia. Album dotarł między innymi do top 10 w Niemczech i Austrii. Die Schlagerpiloten, a z płyty Laguna Blue piosenka Koh Samui i drugo. To był ten drugi, był pierwszym singlem zapowiadającym album, a drugo dodatkowo to będzie Lass uns fliegen. Utwór przywołujący początki Schlagerpiloten i ich debiutancki album o tym tytule wszedł na trzecie miejsce niemieckiej listy albumów. A więc die Schlagerpiloten tu i teraz serdecznie zaproszą. No i życzę dalej fajnego, miłego wieczoru i dobrego odbioru.

Ja, das Moment so, die Violets. Liebe ist wie eine Rose. Miłość jest jak róża. Album ten ukazał się 14 sierpnia tego roku i zawiera 12 utworów. To zdecydowanie bardziej Volksmusik, Heimat niż nowoczesny pop szlagier. Violets mają imponującą historię. Działają od około 1970 roku, a ich dyskografia obejmuje dziesięciolecia muzyki związanej z południowym Tyrolem. Tytułowa róża jest metaforą miłości, pięknej, ale również delikatnej i wymagającej troski. A z płyty Liebe ist wie eine Rose piosenka nosi tytuł Frieden, czyli pokój, a druga piosenka będzie Liebe ist wie eine Rose. Ja. Liebe ist wie eine Rose, tak to będzie. Te piosenki już są też przygotowane, a więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania. I chciałam te piosenki zadedykować wszystkim tym, którzy na Facebooku słuchają nas przez Facebooka, jak też oceniają, serduszka wklejają, kciuki w górę. No i wielkie, wielkie dzięki za to. The Violets.

Ja, a teraz na mojej playliście mamy para małżeńską, która pochodzi z naszego regionu, tu z Nordrhein-Westfalen. Judith i Mel. Kopf hoch und durch. Premiera była 4 września tego roku, a album ma aż 16 nagrań. Judith i Mel pozostają wierni melodyjnemu szlagerowi, a przy większości nowych nagrań wśród twórców pojawiają się Mel Jersey i Marvin Trecha. Sam tytuł Kopf hoch und durch można rozumieć jako głowa do góry i idziemy dalej. Idealny materiał do pozytywnego wejścia. A z płyty Kopf hoch und durch hol das alte Fotoalbum raus. Ja, a tego nie poszukałach, nie znalazłach, ale za to mam coś innego. Land im Norden. I piosenka tytułowo Kopf hoch. Und durch. Te dwie piosenki już są też przygotowane, a więc możemy ich posłuchać. Zapraszam do słuchania. A potem patrzę na zegarek, ale jeszcze mamy chwilę czasu. Potem będzie kto? Lian Ross. Ja. Lian Ross i Lian Hageman. Tych piosenkarzy, tych artystów przedstawia jeszcze na tej audycji. A to, co nie zdąża dziś, no to następnym razem.

Ja, Lane Hegemann, Glücksritter, herzvoller Mut. Bardzo ciekawa postać Lane Hegemann. To nie tylko szlagierowa wokalistka, wielu słuchaczy może ją kojarzyć jako Lane Light, głos związany z erotyk i sceną Eurodance lat 90. Album 2026 łączy szlagier, deutsch pop i elementy pop rockowe. Podstawowa część obejmuje 16 utworów, a rozbudowane wydanie również remiksy. Z płyty Glücksritter, Herzpirat, a druga piosenka nosi tytuł, właśnie ten płyta, tytuł płyty, Glücksritter, szczęśliwi rycerzy. I tak też te dwie piosenki za chwileczkę usłyszymy, Herzpirat i Glücksritter. Przygotowane są, a więc zapraszam do słuchania. I po tych piosenkach będę zamykała konsola. Pozdrowienia.

Na konsoli pozdrowień witam bardzo, bardzo serdecznie Georga z Köln. Guten Abend, Georg, witam Cię po raz kolejny. Cieszy mnie, żeś jeszcze jest, żeś nie uciekł. I Georg pisze to, znowu ja, Georg z Köln. Bardzo mi miło. Tak słucham tej Twojej audycji i dowiaduję się coraz to nowych rzeczy. Naprawdę ciekawe jest to wszystko, co dzieje się tam za kulisami. Jak już człowiek zna te wszystkie historie, to potem zupełnie inaczej odbiera te utwory. Dzięki, Gabi, za te wszystkie informacje. Trzymaj, tak dalej. I serduszka 4 dołączone są, za które Georgowi pięknie dziękuję. Ja, Georg, ja się podzielę ze słuchaczami tymi serduszkami, a więc wysyłam w świat daleki. Kochani, łapcie serduszka, bo te nam przekazuje Georg z Köln, a ja się z nimi dzielę z wami. Ja, Georg, powiem ci, że do mnie to też wszystko jest bardzo ciekawe, nowe, interesujące, bo czasami tak, wiesz, piosenka się słucho, ale nie wsłuchujesz się dokładnie w tekst. A teksty czasami mają takie specjalne, jakby to powiedzieć, specjalne przesłania. O, tak bych to powiedziała. Z którymi człowiek się może skonfrontować i czasami się tak myśli, przecież ta piosenka to tak, jakby ktoś u mnie pisał. No. Ja tobie pięknie dziękuję za ten wpis, Georg, życzę ci dalej fajnego, miłego wieczoru, pozdrowienia do twojej żonki Teresy, a my teraz posłuchamy czegoś w wykonaniu Anny Marii Cywkow, Kalwina i tobie Nice. Popowe hity spotykają się z rapem w Ein Herzschlag entfernt, na odległość serca, bicia serca. Anna Maria, Kalwin i Tobejnice znaleźli idealną równowagę między współczesnym popem a rapem. Napakowana letnim klubowym brzmieniem piosenka jest idealna na następną letnią imprezę. Ja, ta impreza musi teraz rok poczekać. Ale piosenki możemy jeszcze posłuchać. Jak to często bywa w przypadku jego pracy kierowcy autobusu, Kalwin rezonuje z tekstem. Idąc ulicami, wpadł na pomysł utworu i od razu go zapisał. Ein Herzschlag entfernt opowiada o osobie, która spotkała kogoś wyjątkowego. Chcesz więcej? Ale nie jesteś pewien, jak czuje się druga osoba. Jesteś już blisko, ale wciąż bardzo daleko. Jeśli chodzi o miłość, staje się to szczególnie jasne we fragmencie Choć pokażę ci, jak nauczyć się kochać. Piosenka odzwierciedla nadzieję, że ta jedna osoba się zaangażuje i że zbliżycie się do siebie. A więc Anna Maria Cinkow, Kalwin i Tobejnice, Ein Herzschlag entfernt, a potem Plan A. Zapraszam do słuchania i wielkie dzięki, Georg.

Ja, to były piosenki do wpisu Georga z Köln, któremu jeszcze raz pięknie dziękuję. Dali fajnego, miłego wieczoru życza. A jo, przenoszę się do kolejnego gościa na mojej audycji. Jest to Günther. Guten Abend, Günther. Witam bardzo serdecznie. Cieszy mnie to, żeś jest, że słuchasz. No i jeszcze bardziej mnie cieszy, boś napisał. Życzę dalej fajnego wieczoru, a potem już spokojnego snu. Georg pisze, witam naszą miłą i sympatyczną Gabi. Tak siedzę i słucham tej niemieckiej pięknej muzyki. Tak sobie myślę, co tej Gabi dziś w podziękowaniu wymyślę. Długo się nie zastanawiałem i walę prosto z mostu, z grubej rury. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Wow. Może nie słyszysz tego wystarczająco często. Może czasami wątpisz w siebie i może zastanawiasz się, czy naprawdę jesteś ważna dla innych? Powiem ci, prawda jest prosta. Twoja obecność na radiu ma znaczenie. Są osoby, którym poprawiasz wieczory samą rozmową. Są osoby, które uśmiechają się na twój widok na konsoli. Są osoby, które cieszą się, że jesteś częścią tego całego zespołu. Więc nigdy nie zapomnij o swojej wartości. Nie musisz być zawsze idealna. Nie musisz niczego udowadniać. Wystarczy, że jesteś sobą, bo właśnie taką cię tu potrzebujemy na radiu. Taką jesteś i to jest wystarczające. Trochę cię zbombardowałem, ale nikt nie zaprzeczy mi tej prawdy. Życzę po audycji spokojnej nocy. Tak napisał Günther, któremu ja po prostu powiem tylko dziękuję. Dzięki Günther za ten wpis. Zbombardował żeś mnie rzeczywiście, także mi zabrakło słów. A więc posłuchamy piosenek Sunrise, Der Rote Mond von Zanzibar i Ein Teil von mir. Piosenka Der Rote Mond von Zanzibar to, kiedy co roku na plaży Zanzibaru obserwuje się zaćmienie księżyca, wydarzenie to obchodzone jest przez całą noc. Szczęśliwi, śpiewający i tańczący ludzie traktują ten spektakl jako okazję do złapania szczęścia. Tak mówią mity. Der Rote Mond von Zanzibar zespołu Sunrise również zaprasza do tańca i wspólnego śpiewania. I ma wszystko, czego potrzeba, by wpaść w ucho. Ujawniają to już pierwsze nuty tego tanecznego tytułu Disco Fox, iż pewnością wywołają z pewnością wywołają uśmiech na twarzach fanów skupionych wokół Arno Adlera i Floriana Wizera. Piosenki przygotowane są. To już teraz możemy posłuchać. A Günthrowi jeszcze raz powiem dziękuję. Dobrej nocy życzę. No i powiem do następnego razu. Do usłyszenia.

0: Ja ostatni wpis na konsoli pozdrowień zrobił Zbyszek Alemba, Ruda Śląska, którego bardzo serdecznie witam i ogromnie się też cieszę, że jest. Ja mam nadzieję, że są żeście tam wszyscy razem, cała ekipa. Zbyszek Halemba, Ruda Śląska pisze: dobry wieczór, szefowo. Jesteśmy obecni. Audycja jest super. O, dziękuję bardzo. I za to wielkie dzięki. Pozdrowienia dla ciebie, jak i szefa, a i słuchaczy, i wszystkich DJ-i. A my 5 serduszek przesyłamy. Dzięki. Napisał Zbyszek Halemba, Ruda Śląska. Zbyszek, to ja zacznę od końca, od tych 5 serduszek, które żech otrzymała, a więc 4 struny świata, a jedne do mnie zostaje. Wysyłam i kto ino serduszko otrzymać chce, ten musi je złapać. Ja tobie pięknie dziękuję. Dali fajnego wieczoru życzę, a potem już dobrej nocy i kolorowych snów. Zdrowego przebudzenia o poranku też. Co do piosenek, to Margit Steiner i Tanz mit mir im Regen. Pomysł na tą piosenkę wyszedł od samej Margit i pochodzi z serca w osobach Kim Vanessy Schmidt i Lorenzo Scrinzi. Znalazła idealnych partnerów do urzeczywistnienia swojego przesłania w słowach i dźwięku, a w refrenie Margit śpiewa o radości życia i wolności, którą odczuwa się tańcząc w deszczu. Ja. I zaprasza innych, by sami poczuli to uczucie lekkości i zapach letniego deszczu. No tego letniego deszczu już teraz nie poczujemy, jak to tego jesiennego, ale mamy jeszcze fajne, ciepłe dni, jakby taki deszczyk spadł, taki nie ulewa, ale taki lekki deszczyk, to może byłoby też i przyjemnie, nie? A taniec w deszczu jest symbolem pozytywnego patrzenia na trudne sytuacje. Pomimo żmudnych przeszkód, które życie często przedstawia, zmartwieniami, terminami i problemami. Margit również promieniuje tę pozytywną energię w teledysku i chce, aby jej publiczność śmiała się i tańczyła w deszczu w stronę słońca. A więc posłuchajmy Margit Steiner i Tanz mit mir im Regen, a potem Nina Marlisa i Mayday. A za wpis Zbyszkowi Halemba, Ruda Śląska, jeszcze raz dziękuję, no i powiem do następnego razu.
1: Manchmal fühlt sich's an, als steht die Welt ewig still. Jeden neuen Tag, graue Bilder in mir.

Ja i tak, szanowni słuchacze, dobiega końca ma dzisiejsza 3-godzinna audycja. Za obecność, za to, żeście mnie wysłuchali, za wasze wpisy i wszystkie miłe słowa skierowane do nas na Radio Larmo, za to wszystko z całego serca dziękuję. Dziękuję też mojej koleżance, że się tu zameldowała, napisała. Ja i życzę jej dobrej nocy, pięknych snów. Zaproszę, kochani, na jutro na audycje, jakie tu będą na Radiu Larmo. I tak też od godziny 16 do 18 będzie nam grała nasza Agnieszka. Od 18 do 20 powtórka listy przebojów na bis z ubiegłej niedzieli. Audycja prowadzi Darek. A od godziny 20 zaproszę na audycję naszego Petra z Köln. Tak wygląda ramówka w tej chwili na dzień jutrzejszy, czwartek, 1 października. Ja zaproszę na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów, którzy grają. Ja, a kto i kiedy, co, jak, patrzcie na ramówkę, bo tam jest zawsze wypisane, co się dzieje, kto będzie grał, kto jest w planie, no i warto sprawdzić, żeby niczego nie przepasować. A za dziś jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i w podziękowaniu za wpisy, za obecność dedykuję piosenkę od Wolfganga Petry Ganz, Ude gar nicht, Wszystko albo nic. Sunrise, Träume der Nacht, to jest piosenka w podziękowaniu za po prostu za to, że żeście są. No i zaproszę na zaś. Życzę dobrej nocy z piosenką Ramona Roselli. Heute Nacht, da brauch ich dich. Dzisiejszej nocy potrzebuję ciebie. Jak każdej innej nocy. Dobranoc, grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego.